Inai le mamite chita korone notok ne kokwalji ke pikipikit takomite pikipikit takomite pikipikit kuganyin enyane mite pikipikit notok ne takoganyi chita pikipikit notok ne mite ticket notok number 6 amichi chita notok ne tumga til ticket ne mite number 6 ule mtu amechifungua radio yake saa hii amichi til ticket notok ne mite number 6 kokoge chili star 274 ash age til ticket notok ne mite number 6 kele chi nango taginye congratulations takoganyi chita ne til ticket chita ne ga itilise kine toma itile iro ile gela batu age chill star 274 ash age til ticket no tagine ngut amache giro kele ngo no tagine torgele chini congratulations amache chill git yongani star 274 ash age til ticket no tagine mite number 6 chi change itu ule mtu amefika sai amache nyoni til ticket agere daniel ye ga go til daniel ogo gi go jipona senior ne ango chita age ne gure ngo senior ne agere bi chota ke chega go til ticket kabisa ango te bornes ango te sharon enion pick chota ke chogere kabisa chota ke oye we ango te raila od vivian ango te nota ke nigle dominic rosalind gladys od david enion od nigle sofia agere bi til ticket etili bak ticket chita nota ke nige itu en nguni ame chi til ticket nota ke meet number 6 ame chi chill star 274 ash agere til ticket ango te nota ke meet number 6 kele chi nango te nye congratulations meet you big bigite boda boda ne basilingi seki chota ke 150,000 agoma mite chita ni kwa gile chi congratulations ta mita ganyi chita ot agane nota ke gile chi ni congratulations ame chi chili star 274 ash age til ticket nota ke mite number 6 nota ke ga gisir ko le boda ero chi chonge itu enungune agere ne gile munene agere ga til ticket ki gwa jipona se ne basilingi seki chota ke 46 agoma ga gire ko tilanya lakini ko tile neta ino ni nguni ame chi til ticket chita nota ke mite number 6 nota ke ga gisir ko le boda nota ke ga gisir ko le boda ame chi chili star 274 ash age til ticket nota ke mite number 6 agere nota ke gure chudit kagi go 748 nota ke gure magdalene kagi go 462 ango nota ke gure titus kagi go achage ne titus 1053 ago chote ke chiko bonus allege chita ne toma til ticket la batuni til ticket nota ke mite number 6 chita nota ke gaitil ianat isekti cham that ige chige itil kuchita ne toma itil ticket kwenye aluko kai labatu eni nguni agi chill git yungani star 274 ash agi til ticket nota kine mita number 6 agere negile peter agere peter kwa gigochi 189 sara kwa gigochi 44 uye we chita nota kine toma kwa til ticket ameche iro ilege til ticket nota kine mita number ameche iro ilege til ticket nota kine mita number 6 siri git yungani kwa chill star 274 ash agi til ticket nota nota gine gunga Nancy agere nota gine gugure Nancy agere ga til tika tini onagi kwa jisilingi seke chota ke 330 ile chamu nebige utkutuma itil tika te kama we iku anajifungwa redi yako sai amechi ila batu itil tika ti nota gine mite number 6 kuchita nota gine kaga itil eno legane inga ago inguni kuma michi nika kwal bigi bigi te na ile chamta at isekchi ianat igetchige chita nika itil tika ti ina ile magi etenin isekchi siri gitiongan kwa chili star 274 ash age til ticket nota gine mite number 6 agere nota gine gugure tamaris ka til ticket ki gochi 839 aguga isekin dago ma isek yo tamaris kere gango tagine ak philip dago ma get yo philip ka til ki gochi 640 ago chota gite go pona se oti mite on chita go to my til ticket pa isien ne bagbarai de nota gine tinye chili star 274 ash age til ticket nota gine mite number 6 agere ne gugure abedneko katil ticket agi gochi bonus aguga isekine 491 ergango tagina garuli ni katil ticket no tagine tai again again ago tu yango tagine ag bonus bo silingi sek 49 ile chamu ne bigak bonus ango tne gure brenda tu yango silingi sek chota ke 47 chita no tagine ga itil ticket ame china ile ianat anan chamda iseki inakupalika urudie ago ticket no tagine gigetine ko tegit chogo tomo ga chita bigi bigi ne